0: Was soll das? Gehen Sie.
1: Was lief da für eine Scheiße, hm?
2: Du bleibst genau dort stehen.
3: No to co? To surfują jego synowi coś. No i? Nie mój problem, jak te germańskie dupki i nic nie trawią.
4: Co zaszło między tobą a tą dziewczyną? I między tobą a Denatem?
3: Nie byłem tam nawet 10 minut. Jest sezon. Mam świadków.
2: Andere Drogendealer.
4: Hörst du? Mann von Fach, auch dem Polnischen. Noch ein Schritt und dein Auftritt wird offiziell. Ist freiwillig.